0: ciel couvert.
1: Nie było nieprzyjęte, nikt nie chciał robić zdjęć w czasie deszczu.
0: Avant, c'était impossible d'envisager, personne n'aurait voulu tourner sous la pluie.
1: Ale my uważaliśmy, że to jest pięknie.
0: Mais nous trouvions que c'était justement très joli, superbe. Plus tout cela était gris, moins il y avait de pittoresque.
1: To tym bardziej nam się to podobało.
0: Cela nous plaisait d'autant plus.